0: cześć, oj, kiedy za to czas nie da.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a cześć.